0: Tiesto, Jackie Chan. Preverimo, kje smo, dajmo se orientirati, tole je 10. mesto. Maluma Corazon na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih.
2: Partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no, no.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.